0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome. Today we will celebrate 250th anniversary of American independence with pride and Polish accent. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj program z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 4 lipca 1776 roku obradujący w Filadelfii II Kongres Kontynentalny uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Obchodzimy to święto z dumą, dając polski akcent. Usłyszymy w większości amerykańskie pieśni w wykonaniu polskich i amerykańskich artystów. Jest okazja do wielkiej radości i dumy, które będziemy chcieli przekazać. Dzisiaj niedziela, 28 czerwiec. Imieniny Ireneusza, Leona i Wincencji. Składamy serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich chorych i życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i za to, że pozwolił nam doczekać 250-lecia amerykańskiej niepodległości. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. The Star Spangled Banner, hymn amerykański, śpiewają Cleveland Singing Angels.

W imieniu wszystkich sponsorów tego programu przesyłamy radosnych, pełnych patriotyzmu, bezpiecznych obchodów uchwalenia Deklaracji Stanów Zjednoczonych. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez State Meat Market w Parma. W State Meat znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. State Meat oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne i tak sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów salatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu State Meat pod adresem 53-38 State Road w Parma. Telefon do State Meat kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 216-398-0183.

America the Beautiful śpiewały Singing Angels. Rodzina Golubskich, właściciele dwóch domów pogrzebowych w Cleveland i w Parma, przesyła życzenia z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Radosnych, pełnych patriotyzmu, bezpiecznych obchodów uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych przesyła rodzina Golubskich.

Wolność in translation, that means freedom. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności, rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi, lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turner Road w Garfield Heights, telefon 241-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru, syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinz, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turner Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peters Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, smaczne potrawy, gotowe tylko do podgrzania i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store. Życzy smacznego oraz radosnych, pełnych patriotyzmu, bezpiecznych obchodów uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

after fighting for independence, coming home soldier, śpiewał Bobby Vinton. Cześć sztandarowi gwiaździstemu. Cześć sztandarze sławny, gwiaździsty. Tyś jest symbolem złotej wolności. Ty kryjesz w sobie ideał czysty, uczysz cnót wielkich rodzaj ludzkości. Ty prowadziłeś tu Waszyngtona na bój zwycięski przeciw ciemięzcom. Tyś jest łącznikiem narodów grona, świecisz przykładem ludów zwycięzcom. Pod tym to znakiem Kościuszko sławny walczył w obronie Jankesów rodu, reprezentując ród Piastów dawny przy narodzinach nowego rodu. Za ten to sztandar dzielny Pulaski tam pod sawanach oddał swe życie, udowadniając, że ród piastowski umie za wolność lać krew obficie. Pod tym sztandarem armię Wilsona przez góry morza poszły na wroga, by zniszczyć chytre plemienie Teutona, które szydziło samego Boga. Cześć ci i chwała, drogi sztandarze, przed tobą składam pokłony nasze. Ty złotą wolność dajesz nam w darze, ciebie przez wieki czci plemię nasze. Nieznane jest na zawsze, śpiewa Marek Torzewski. O wolność trzeba, każde pokolenie musi walczyć o wolność, bo nic nie dane jest na zawsze.

Nic nie dane jest na zawsze, dlatego każde pokolenie, każda generacja musi walczyć o wolność, żeby jej nie stracić. Dobrze jest wiedzieć, że 28 czerwca 1956 roku podczas rządów komuny w Polsce w Poznaniu doszło do strajków robotniczych, które przerodziły się w protesty uliczne, krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Zginęło około 80 osób. Ja studiowałam w tym czasie w Poznaniu i dzień wcześniej wyjechałam, ponieważ siostra prosiła mnie, żebym była matką chrzestną dla jej córeczki. W związku z tym wyjechałam akurat dzień wcześniej przed tymi wydarzeniami z Poznania.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216 641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie –

Krzysztof Krawczyk zaśpiewa nam piosenkę. Zaraz Państwu powiem, jaki to jest tytuł. Don't Say Goodbye.

Nie wiem, czy Państwo pamiętają, 50 lat temu, w 1976 roku w Cleveland były obchody 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Przewodniczącym był mój mąż Jerzy Stolarczyk. Był przepiękny koncert grała orkiestra Cleveland Philharmonic Orchestra, soliści z Bowdoin Wallace College i znany pianista był sprowadzony specjalnie z Polski. To wspaniały koncert na cześć 200-lecia Stanów Zjednoczonych był w South High School. Przewodniczącym był mój mąż Jerzy Stolarczyk. Warto o tym pamiętać. A teraz na 250. rocznicę właściwie mój program celebruje obchody święta Stanów Zjednoczonych i należy się cieszyć z tego, więc z dumą, z radością we celebrate Polish American Independence, Alleluja, śpiewa Zbigniew Macias.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.